ɔsonson ne ho nkurɔfoɔ ɔyɛ mmɛɛsɛm mu a ɔtwe ne ho obiara a wɔnwene nsunsuansoɔ wɔ ne gyina yɛsie mu.